KK Soul Kenji session ya 2014 lapha la ingoma zakudala lapha zashisa amadama namanzi kodwa lokho sashisa amadama namanzi sishaya lapha emsakazweni sithi pola nathi.